0: fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rasp, krystalne boje glasa. Montserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia amor na masa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rasp, krystalne boje glasa. Montserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia amor na masa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti.
1: Suradi samo od Boga. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti.